0: Mira, dímelo allí.
1: Dímelo allí.
0: Papi, yo sé que tú estás como Bruce Wayne y todo eso, que no te dejas ver, pero cabrón, voy a sacar un EP con Anuel y nadie sabe, y quiero saber si cuento contigo.
1: Ay, Dios.
2: Marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do